0: vista, baby.
1: Dobra muzyka, klarna piaccia in veliko dobre volje. To je Radio Velenie.